0: Sensacja na mundialu, Niemcy i Holandia za burtą w grze Paragwaj i Maroko. Od tego zaczniemy. Były ordynator Szpitala Południowego w prokuraturze. Co zeznał Emil Jędrzejewski? O tym za moment. Jak chronić się przed upałami, ale też jak właściwie korzystać z internetu. Sanepid będzie uczył bezpiecznych wakacji. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Euforia w Paragwaju, dramat w Niemczech to po tym, jak południowoamerykański kraj wyrzucił z mundialu Mistrzostw Świata z 2014 roku. I to po wygranej w rzutach karnych 4-3. Wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, już ogłosił prezydent Paragwaju. Dziś świętuje cały kraj, świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość. Waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje, napisał w mediach społecznościowych Santiago Pena. W kolejnej rundzie Paragwaj zagra za zwycięstwo meczu Francja-Szwecja. Wcześniej awans do kolejnej rundy mundialu wywalczyła Brazylia. Canarinhos pokonali Japonię 2-1. Sensacyjnie zakończyło się także przed chwilą spotkanie Holendrów z Marokańczykami. Po rzutach karnych reprezentacja Holandii wraca do domu. A to zdecydowanie najważniejsza informacja piłkarska ostatnich godzin dla polskich kibiców. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28. Hello Chicago Fire, napisał Lewy, oznaczając swojego pracodawcę w opisie posta. Podpisaliśmy kontrakt z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Napisano z kolei w komunikacie klubu. Głos w sprawie transferu zabrał już w jednym z internetowych nagrań szkoleniowiec amerykańskiej drużyny Greg Berhalter.
1: This is true.
2: I can absolutely
0: mogę oficjalnie potwierdzić, że Robert Lewandowski już zawodnikiem Chicago Fire. Jakie to uczucie mówić o tym w kategorii faktu? To niesamowite. Chcemy budować w klubie światowe struktury i co do tego potrzebujemy piłkarza światowego formatu. Kiedy zadebiutuje? Już 16 lipca. Tak szybko? To się dzieje. Lewandowski ma zarabiać w nowym klubie 20 milionów dolarów rocznie. A my zmieniamy temat. Świadek Emil Jędrzejewski. Ponad 9,5 godziny trwało przesłuchanie lekarza w warszawskiej prokuraturze. Ten zeznawał w sprawie śledztwa dotyczącego potencjalnych błędów medycznych oraz możliwych nadużyć na SOR-ze Szpitala Południowego. Jak po złożeniu zeznań przesłuchanie ocenił sam medyk, to pytanie do Mateusza Gołębiewskiego.
3: Doktor Jędrzejewski nie chciał rozmawiać z mediami po opuszczeniu prokuratury. Za to do dziennikarzy wyszedł prokurator Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury. Ocenił, że śledczy są zadowoleni z treści przesłuchania.
4: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
3: Jak przekazano, prokuratura będzie chciała teraz zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze Szpitala Południowego. Śledczy chcą także przesłuchać kolejne osoby. Co ciekawe, na razie wśród nich nie będzie doktora Kacprzyka. Mimo to śledczy nie wykluczają również tej możliwości.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zniszczył figurę Matki Boskiej, potem groził śmiercią swoim bliskim. Policjanci z Lubina zatrzymali agresywnego 29-latka.
5: Młody mężczyzna z nieznanych przyczyn wszedł na teren, gdzie umieszczony był wizerunek świętej i zaczął go niszczyć. Podczas swojego działania mężczyzna wykrzykiwał wulgarne i obraźliwe słowa pod adresem Matki Boskiej. Mężczyzna po powrocie do domu swoją agresję skierował w stronę najbliższych. Groził im pozbawieniem życia, wywołując u nich uzasadnioną obawę spełnienia tych gruźb.
0: Mówiła Sylwia Sarafin z policji w Lubinie. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty i na 3 miesiące trafił do aresztu.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Bezpieczne wakacje pod okiem sanepidu. Główny inspektorat rozpoczyna letnią kampanię edukacyjną LAS, czyli Letnią Akademię Sanepidu. Przez całe wakacje eksperci będą przypominać, jak chronić się przed upałami, bezpiecznie wypoczywać nad wodą, unikać zatruć pokarmowych i zagrożeń w internecie.
7: Rusza filar pierwszy, czyli ten, który jest w tej chwili najbardziej chyba według nas widocznie potrzebny, czyli odporność na ekstremalne warunki pogodowe, wysokie temperatury, duże nasłonecznienie.

0: I kwestia szybkich, nagłych zmian pogody. Tu adresujemy to przede wszystkim do osób, które będą w tym momencie korzystały z uroków pobytu na świeżym powietrzu.
1: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Kolejne elementy kampanii będą uruchamiane stopniowo przez całe wakacje.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 6, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu, a my wspólnie, Kasia
1: i Justyna,
3: zapraszamy do 9.

0: 30 dzień czerwca w kalendarzu, 13 minut po godzinie 6. To jest wtorek. Imieniny obchodzą dzisiaj Bazylii, Ciechosława, Emilia, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Marcialis, Milena, Teobald, Trofim, Władysław i Władysława, a świętują rodziny m.in. Mike Tyson, amerykański bokser, Robert Więckiewicz, polski aktor, Marcin Perchuć, również polski aktor, Ralf Schumacher, niemiecki kierowca wyścigowy, Lesław Żurek, polski aktor i Rafał Blechacz, polski pianista. Wszystkiego najlepszego od Radia Plus dla Was, drodzy słuchacze, również jeśli macie dzisiaj swoje osobiste rocznice bądź imieniny.
1: Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź, On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne.
2: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że uczniowie wiedzą, do kogo mają zwrócić się w sytuacji, kiedy na jeziorze zastała ich burza. Może nie mają pomysłu, jak z tego wybrnąć, jak temu zaradzić, co zrobić, żeby uratować swoje życie. Oni wiedzą, że mają w sytuacji burzy zwrócić się do Jezusa. Panie, giniemy, ratuj nas. To dla nas konkretna zachęta. Jeśli my obecnie jesteśmy w jakiejś sytuacji burzy w naszym życiu, z czymś sobie nie radzimy, coś nas przerasta, nad czymś nie panujemy, nie widzimy żadnej nadziei, żeby się coś rozpogodziło w naszym życiu, to potrzeba dzisiaj do Pana zawołać: Panie, giniemy, ratuj. To może być dzisiaj dla nas przepiękna modlitwa i znak nadziei na rozpogodzenie.

Orła cień, czy dzisiaj cienia będziemy szukać również, to się okaże. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie na antenie Radia Plus. Kilka słów o pogodzie również przedstawimy, te najświeższe, jaka temperatura. Dzisiaj nam będzie towarzyszyć, czy trochę ulgi na zewnątrz będzie, czy nadal wielki, wielki skwar. 26 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, ale nie samą pogodą człowiek żyje. Raz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Podkarpacie strażacy ugasili pożar silnika w pociągu na stacji w Dębicy. Ten wybuch wieczorem pod jednym z wagonów składu relacji Hrubieszów-Kraków. Ewakuowano około 250 pasażerów, lekko dymem podtruł się maszynista. Ruch kolejowy czasowo wstrzymano. W tej chwili pociągi w kierunku Rzeszowa kursują już jednym torem. Maksymalna cena benzyny 95 to dziś 6 zł. Olej napędowy nie może za to kosztować więcej niż 6,19, a dziś ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej, jutro ma powrócić 23% stawka VAT-u. Według szacunków analityków w środę ceny na stacjach mogą wzrosnąć o 60 groszy. Paragwaj sprawił ogromną niespodziankę, a Niemcy jadą do domu. Po remisie 1-1 i dogrywce Paragwajczycy w karnych wygrali 4-3 i wyrzucili z Mistrzostw Świata jednych z faworytów. Do kolejnej sensacji doszło w meczu Holandii z Maroko. Po dogrywce było 1-1, a w karnych lepsze okazało się Maroko. Wcześniej do 1/8 finału awansowała Brazylia, która 2-1 wygrała z Japonią.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, to wtorek, 30 dzień czerwca, za 26 minut będzie godzina 7, budzimy się wspólnie, Rembrandt za chwilę, Just the way it is, baby, a teraz Simon & Garfunkel, El Condor Pasa.

The Rembrandts, Just the Way It Is Baby na antenie Radia Plus. Za nami pełnia truskawkowego księżyca. Apogeum było widziane tak przed godziną drugą w nocy. A kto widział? Mam nadzieję, że nikt nie widział, bo wszyscy spali. No bo przecież noc jest od tego, żeby spać mimo upału, a nie tam patrzeć na księżyc. Tym bardziej, że pełnia truskawkowego księżyca oznaczała się tym, że mieliśmy mikroksiężyc, czyli wydawał się mniejszy niż zwykle. Taka to historia. No to już otwieramy szeroko oczy, szukamy słońca na niebie, chociaż może tak niezbyt gorliwie, a niech się chmury jakieś pojawią, chociaż na chwilę. Za chwilę w Radio Plus Albano Romina Power Felicita, będzie Anna Jantar za każdy uśmiech twój i tutaj przypominamy, bez uśmiechu ani rusz, uśmiech otwiera każde drzwi. Za 19 minut siódma.

0: Za każdy uśmiech twój i Anna Jantar w Radiu Plus. Za 9 minut godzina 7 w kalendarzu 30 dzień czerwca. Przyjrzyjmy się bliżej tej dacie. Artur Moczalski nam pomoże.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: W ostatnim dniu czerwca 1651 roku wojska polskie pokonały armię kozacko-tatarską pod Beresteczkiem. Tego dnia w roku 1911 urodził się Czesław Miłosz, późniejszy laureat literackiej Nagrody Nobla. 30 czerwca 1744 roku podczas misji parafialnych w wieku zaledwie 42 lat na gruźlicę zmarł apostoł Neapolu, January Maria Sarnelli. Pochodził z wielodzietnej rodziny, a dwa jego bracia także zostali duchownymi. January został zaś jednym z pierwszych redemptorystów, a współpracował z samym założycielem. W połowie XVIII wieku rodzinny Neapol miał wiele ciemnych zaułków i właśnie tam January szedł z dobrą nowiną. Na ołtarze wyniósł go święty Jan Paweł II nieco ponad 30 lat temu, a prawie 1000 lat temu w Krakowie urodził się Władysław, który był synem króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki polskiego króla Mieszka II. Władysław poznał polski język i dwór, a potem po śmierci starszego brata Gejzy objął tron węgierski. Musiał stawić czoła przeciwnikom i tym, którzy mieli apetyt na władzę, Awarom i Pieczyngom, a także Henrykowi IV, który wówczas najechał Węgry. Dziś Władysław jest oczywiście patronem tego kraju.

0: Radio Plus.
1: Upał i nawałnice, które przechodzą teraz przez Polskę, najgorzej jest na Śląsku, o czym powiemy za chwilę. Tragedia w podwarszawskich Markach pod lupą śledczych. Wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch kolarzy. My na wakacje, psy do schronisk. Kochaj, nie porzucaj. Ważny apel na koniec. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 1700 strażackich interwencji w całym kraju, z czego przeszło 1000 na Śląsku. A to skutki nawałnic, które teraz przechodzą przez Polskę. Bardzo trudna sytuacja także w zachodniopomorskim. A w naszym studiu Michał Rawa. Michale, gdzie burze spowodowały największe problemy i gdzie się w tej chwili przemieszczają?
2: Dzień dobry. Potężna ulewa przeszła nad Gryfinem koło granicy z Niemcami. Wiele ulic miasta zostało zalanych. Nawałnice spowodowały szkody też w okolicach Rybnika. Tam ponad 300 interwencji strażaków. W wyniku tej niebezpiecznej pogody dwie osoby zostały lekko ranne. Strażacy musieli pracować też w Łódzkiem. Usuwali połamane drzewa i słupy, które zablokowały drogę krajową numer 74. Wichury dały się we znaki w miejscowości Grębenice.
3: Na jednej ze stacji benzynowych wiatr zerwał blaszaną i stalową konstrukcję zadaszenia dystrybutorów na stacji paliw. Uszkodzone zostały 4 pojazdy.
2: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad ranem nawałnice przeszły przez Świętokrzyskie i kierują się na Lublin.
1: Michał Rawa o dynamicznej, niebezpiecznej pogodzie. Dziękujemy. Tragiczny finał poszukiwań i prokuratura w akcji. Śledczy będą wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w podwarszawskich Markach, uczestników wyścigu Poland Bike Marathon. Rowerowa rywalizacja odbyła się w trakcie przechodzącej przez Polskę fali upałów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Pierwszego z kolarzy udało się odnaleźć jeszcze w dzień wyścigu około godziny 16. Ciało 30-latka znaleziono około 200 metrów od trasy zawodów w zalesionym terenie. Drugi z zaginionych, 71-letni kolarz, został odnaleziony dzień później. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.
5: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków, a kolarze jechali w zacienionych miejscach.
6: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet, więc to wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
4: Trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 kilometrów. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie.
1: A mówił o tym Krzysztof Płowecki. Dziękujemy. Milowy krok dla marynarki wojennej. W Gdyni podpisano kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych dla polskich sił morskich. Jego wartość to około 20 miliardów złotych. Porozumienie zawarto ze szwedzkim koncernem Saab.
7: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego, mogącymi zarządzać całą infrastrukturą i całą architekturą bezpieczeństwa Bałtyku.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa przewiduje dostawę pierwszej jednostki w latach 2031-32. Okres przejściowy ma zostać wypełniony wypożyczonym od Szwecji używanym okrętem podwodnym.
8: Nasza współpraca na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa. Podzielamy wspólnie poglądy na temat sytuacji w całym regionie. Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych.
1: Wyjaśnia premier Tusk. Podpisano też porozumienie o współpracy przy zakupach sprzętu i usług wojskowych oraz umowę o badaniach i rozwoju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niechciane i porzucone. Wakacje nie dla wszystkich są radosne. Zdarza się, że przed urlopem porzucamy swoje psy, a te trafiają do schronisk. Pamiętajmy, że wiele hoteli akceptuje obecność pupila za niewielką dopłatą. Są także inne opcje, podpowiada Karolina Mroczkowska, wolontariuszka w Gorzowskich Azorkach.
9: Najlepiej, jakbyśmy mieli jakąś zaufaną osobę, najlepiej kogoś z rodziny. Można popytać sąsiadów, być może ktoś będzie chciał nam pomóc. Można też

0: próbować szukać domu na własną rękę, zrobić zdjęcia, zrobić ogłoszenia.
1: Są także specjalne hotele dla psów. Warto sprawdzić opinię i wybrać najlepsze. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. 6 minut prawie po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9. Za chwilę Belinda Carlisle, a teraz Queen, I Want to Break Free.

Linda Carla i La Luna na antenie Radia Voz, 13,5 minuty po godzinie 7, wtorek 30 dzień czerwca. Zaczęły się wakacje, trzeba oderwać dzieci od elektroniki, od telefonów komórkowych, od telewizorów, od komputerów. Niech pójdą, niech się bawią. Ksiądz proboszcz ze Szczyrku zbiera piłki dla najmłodszych. Ma już bodajże 50 piłek. Zostaną one rozdane najmłodszym 5 lipca po nabożeństwie. Po to właśnie, żeby oderwać je od telefonów komórkowych i nakłonić do tego, by się ruszać, by wspólnie grać w piłkę. No to teraz się trochę martwię, że trzeba będzie zbierać na szklarze, jak tak wszyscy zaczną kopać tę piłkę. No nie będzie pewnie tak źle. My też przypominamy o akcji. Pokaż, jak się ruszasz do zdobycia codziennie rakiety do badmintona, a oprócz tego finał, w którym do wygrania rakieta tenisowa, trening ze mną, tutaj nieopodal, na kortach, a oprócz tego 1000 zł na kieszonkowego na przyjazd do Warszawy. Gorąco zachęcamy Was do tego, żeby się ruszać, weźcie udział w naszej zabawie www.radioplus.pl, tam znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Czekamy na Wasze zgłoszenia, pokażcie, jakie aktywności sportowe cieszą Was najbardziej. Można też napisać dlaczego. Za chwilę Elton John, John Lennon, Imagine. Będzie też Celine Dion, I'm Alive. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Jest kwadrans po siódmej.

Celine Dion, live na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7, poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Dziwidło olbrzymie znowu zakwitnie, tym razem w botanicznym ogrodzie Uniwersytetu Wrocławskiego już niebawem. Wszyscy szykują się do tej historii. Właściwie to już chyba zakwitło dziwidło, jak dobrze pamiętam, bo w weekend byłam we Wrocławiu i wszyscy transmitowali to na żywo. Taka to historia, to jest taki duży kwiat, który bardzo brzydko pachnie, a jak się jest upał, to ten zapach się tak roznosi, zapach to źle powiedziane, to jeden, ale sam kwiat jest piękny, chociaż bardzo szybko przekwita. Za chwilę na antenie Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. O właśnie, to jest dobra pora, żeby podlać kwiatki, jak mamy, czym i gdzie, bo potem to jak już słońca będzie więcej, to już nie podlewa. Czekamy na wieczór. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Za kilka chwil najnowsze wiadomości. A może deszcz nas wyręczy? No właśnie, to sprawdzimy za chwilę.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w centrum Lublina. Na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody, zginęła jedna osoba, 6 zostało rannych. Ulica w Śródmieściu jest w tej chwili zablokowana, komunikację miejską skierowano na objazdy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Teraz Niemcy, policja ustaliła prawdopodobny motyw sprawcy strzelaniny spod Hamburga. Chodziło o spór dotyczący opieki nad jego dzieckiem. Przypomnijmy, 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami otworzył ogień w ośrodku młodzieżowym w Stade. Zginęło 6 osób, kilka zostało rannych. Napastnik został zatrzymany zaraz po zdarzeniu. Sprawca miał w ośrodku umówione spotkanie dotyczące opieki nad swoją 3-miesięczną córką. Nie wiadomo, jakiej broni użył ani skąd miał na nią pozwolenie. Mieszkańcy odcięci od kranówki, woda w podlaskiej gminie Grabówka nie nadaje się do spożycia i do mycia. To po tym, jak wykryto w niej bakterie coli.
2: Jeśli chodzi o decyzję dotyczącą możliwości spożywania wody w Grabówce, jest ona zależna od wyników badań. Najprawdopodobniej będą one jutro. Próbki zostały pobrane w niedzielę rano.
1: Mówiła Ewa Tokajuk z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Dla mieszkańców przygotowano cysterny z wodą.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9:00. Za chwilę w Radio Plus Franz Gall, Ela, teraz Roy Orbison, Pretty Woman. Budzimy się o poranku. 30 dzień czerwca w kalendarzu, to już jest wtorek.

Razgal Ela Ela na antenie Radia Plus za 18 minut będzie godzina 8. W naszej kuchni zagościły już na dobre mikrofalówki. Być może wkrótce pojawią się tam ultradźwiękówki. O co chodzi? Już tłumaczę. Otóż naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney pokazali, że espresso można zrobić bez gorącej wody, bez utraty smaku, a wszystko za pomocą ultradźwięków. Zmodyfikowany koszyk filtra działa jak rezonator, generuje drgania, wywołują kawitację akustyczną, w wodzie powstają i natychmiast zapadają się mikroskopijne pęcherzyki, działając jak miniaturowe szczotki. Dobra, dobra, już wystarczy. Jak to smakuje? No, podobno całkiem nieźle. Ba, nawet rewelacyjnie. Cały proces trwa 2-3 minuty, pozwala uzyskać parametry porównywalne z klasycznym espresso. Przy najdrobniejszym mieleniu wchodzi nawet w idealny zakres wydajności wyznaczonej przez Specialty Coffee Association. Brzmi fajnie, nie? No, a najważniejsze jest to, że ta metoda pozwala użyć tylko 24% tej energii, której używamy w zwykłym espresso. Idę w to. Ciekawe, ile kosztuje. No, na razie nie kosztuje, bo to tylko eksperyment naukowy. Za 17 minut 8, czy to jest dobry czas na podwójne espresso? Gdybym nie piła już wcześniej, byłby świetny. Poczekamy jeszcze chwilę, ale jeśli Państwo mają ochotę teraz napić się małej czarnej albo dużej czarnej, to myślę, że to jest dobry czas. Za chwilę Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, potem Lady Punk i Zamki na piasku.

0: Zamki na piasku, Ladybug na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A pytanie dzisiaj nie tylko przed śniadaniem, ale przez cały tydzień jest jedno. Pokaż, jak się ruszasz. O to was pytamy. Formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Codziennie do zdobycia rakiety do badmintona. Będzie można poodbijać sobie. No a nagroda główna to przyjazd do Warszawy na trening ze mną. Do tego rakieta tenisowa i małe kieszonkowe. Będzie można spędzić miło czas. Gorąco zachęcam was do aktywności, do grania nie tylko w tenisa, chociaż to piękny sport, ale jest też mnóstwo innych aktywności, nie tylko sportowych, które można uprawiać na wolnym powietrzu i nie tylko na wolnym powietrzu, bo na przykład Jacek napisał, że jego największą przyjemnością, która datuje się od 1955 roku, a ma 83 lata, jest ping-pong, czyli tenis stołowy i nawet do tej pory gra, ma taki trenażer, czyli deskę zwrotną, odbija sobie piłeczkę, no i rusza się. Super. Jacku, gorąco Cię pozdrawiam. Dziękuję za ten wpis. Czekamy na kolejne wpisy od Was, drodzy słuchacze. A po godzinie 8 do kogoś z Was trafi dzisiaj rakietka do badmintona. I to nie jedna, bo jeszcze lotka będzie i druga rakietka, żeby można było wspólnie podbijać, bo w tym właśnie jest cała radocha, żeby się wspólnie ruszać z kimś znajomym. Unity Mix już teraz. Who's That Girl? Na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Jedna osoba zginęła, wiele jest rannych. To po tragicznym wypadku w centrum Lublina. Od tej informacji zaczniemy. Do zbadania nowe dokumenty. Zaplanowano też przesłuchania kolejnych osób. Wrócimy do sprawy Szpitala Południowego. Paniom nie poszło. Hubert Hurkacz gra dalej. Polak awansował do drugiej rundy Wimbledonu. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje nastolatka, 7 osób trafiło do szpitala. To po tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy w centrum Lublina. O szczegółach już teraz Jacek Werner.
2: W tym momencie wciąż zablokowana jest ulica Lipowa na wysokości cmentarza. To ścisłe centrum miasta. Przed 4 rano zderzyły się tam dwie osobówki. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
3: Zginęła jedna osoba. Była to kobieta w wieku 16 lat. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pogotowia strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. 3 osoby mają połamane nogi.
2: Przekazał mi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. Objazd wyznaczono m.in. przez Okopową i Narutowicza, także dla komunikacji miejskiej.
1: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego. Po całodniowym przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego, śledczy uznali, że nowe informacje przekazane przez świadka wymagają rozszerzenia materiału dowodowego. W najbliższych dniach ruszą też kolejne przesłuchania personelu.
4: To przesłuchanie rodzi konieczność gromadzenia dodatkowej dokumentacji ze Szpitala Południowego w Warszawie. W zeszłym tygodniu były dokonywane zatrzymania dokumentacji i nośników elektronicznych. W oparciu o te dokumenty rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.
1: Wyjaśniał prokurator Piotr Skiba. Przypomnijmy, dr Jędrzejewski w jednym z wywiadów mówił m.in., że pacjenci umierali na SOR-ze z powodu braku odpowiedniej opieki. Miał być temu winien młody doktor milioner Dawid Kacprzyk. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń nadużyć na oddziale oraz innych nieprawidłowości w placówce. Odpowie za narażenie dziecka. Sprawę zbada też sąd rodzinny i nieletnich. Wracamy do 5-letniego chłopca ze złamaną nogą, znalezionego w weekend na klatce schodowej bloku w Częstochowie. Krzyk dziecka usłyszeli sąsiedzi.
5: W mieszkaniu, z którego wyszedł małoletni, przebywała matka i jej partner oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 11 lat. Jak się okazało, 34-letnia matka dzieci jest nietrzeźwa. Wstępne badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu, natomiast w przypadku jej partnera promil. Oboje zostali zatrzymani, a dzieci trafiły do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
1: Mówiła rzeczniczka częstochowskiej policji Barbara Poznańska. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Matce grozi 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nieudany start polskich tenisistów w Wimbledonie. Już w pierwszej rundzie z rywalizacji singlistek odpadły aż 3 Polki. Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Dobrze poradził sobie za to Hubert Hurkacz, który awansował dalej. Polak pokonał Norwega Kaspera Ruda.
6: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuję najlepiej, natomiast jestem zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat, no i nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
1: Mówił Hubert Hurkacz, który jutro zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem, a dziś swoje spotkania rozegrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. My też gramy. Na naszej antenie wystartowała akcja Pokaż jak się ruszasz. Pytamy Was o ulubione sportowe aktywności. Każdego dnia do zdobycia nagrody, ta główna to lekcja tenisa z najlepszą tenisową zawodniczką Radia Plus, Kasią Kozimor. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, 5,5 minuty po godzinie 8, wtorek, 30 dzień czerwca w kalendarzu. Za chwilę na naszej antenie Rod Stewart, Young Turks, ABBA SOS, no i to o tych sprawnościach, znaczy nie, aktywnościach sportowych będę wypytywać za chwilę na antenie Radia Plus. Zgłoszenia wysyłajcie na naszą stronę internetową, trzeba wejść, tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Pokaż, jak się ruszasz.

0: To Rod Stewart na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Marzena mnie rozbawiła do łez. Dzień dobry, Marzeno, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Wysłałaś mi zdjęcie roku, miesiąca, nie wiem jak to nazwać. Chyba sobie wydrukuję. Albo na pulpit wrzucę. Jest rewelacja po prostu. Na początku myślałem, jak widziałam miniaturkę, że to coś panowie w bandanach, może na jakichś kładach szaleją. A tu patrzę, trzy głowy. Jedna należy do ciebie, zdaje się, tak?
2: Tak, tak, tak.
0: Dwie pozostałe to są piękne koniki z zębami, a w zębach zielona trawka. Wszystko no, cudownie
2: to niestety, wygląda. Niestety z górze był.
0: Aha. Tak? No to nieźle. Rzeczywiście. No co zrobić? Za to koniki widać, że były uszczęśliwione. Ty tak, też tak, zresztą właśnie. Masz niezły fan na twarzy, także wszystko się zgadza. Napisałaś, że twoja ulubiony sposób na ruch to?
2: To spędzanie czasu z końmi i wędrówki górskie.
0: I wędrówki górskie, dobra. Z tymi końmi to od dawna?
2: Już 30 lat ponad.
0: O, proszę, to już się znacie jak stare konie.
2: No dokładnie.
0: No dobrze. Często jeździsz na koniach?
2: Mam swoje, dwa konie prywatne, plus dwa konie koleżanki. Razem prowadzimy taką malutką stajnię.
0: Czyli jest czego doglądać, tak?
2: Jest gdzie pracować i co robić.
0: No dobrze, fantastycznie. To dla was jeszcze rakiety do badmintona. Może będzie okazja, żeby nie, na jakiejś trawce tam kilka razy
2: gdzie
0: podbijać.
2: Pograć.
0: No to super, to fantastiko. Zdjęcie cudowne. Czy ja bym mogła na naszego Facebooka wrzucić, żeby wszyscy się rozradowali i ucieszyli?
2: Oczywiście, pewnie.
0: Fantastycznie,
2: pewnie.
0: Za chwilę to zrobię. Dziękuję bardzo. Dla ciebie dzisiaj nagroda dnia. W finale do zdobycia wycieczka do Warszawy. Lekcja tenisa na korcie tenisowym, tutaj nieopodal radia. Rakieta tenisowa i tak dalej, i tak dalej. Będzie okazja się spotkać. No to dziękuję, pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejne zgłoszenia na naszej stronie www.radioplus.pl. Drodzy słuchacze, możecie wypełniać specjalny formularz zgłoszeniowy. I bawimy się. I ruszamy. Kwadrans po 8 w Radiu Plus.

Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 8. No to jeszcze Lombard, teraz szklana pogoda, zanim sprawdzimy pogodę na dzisiejszy dzień. W Warszawie się trochę zachmurzyło, troszkę pokropiło, ale co to za deszcz.

Szklana pogoda, Lombard na antenie Radia Plus. Szklanka, no właśnie, pusta już, trzeba coś dolać. 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje za chwilę. Najnowsze wiadomości w skrócie.

0: Radio Plus.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W akcji ponad 700 funkcjonariuszy, specjalistyczny sprzęt i psy tropiące sprawdzono tysiące przesyłek. Na początek szeroko zakrojona operacja Kryształ, podczas której przejęto aż 93 kg nielegalnych substancji. Zatrzymano 7 osób. Akcję przeprowadzono w całym kraju, zatrzymani usłyszeli już zarzuty, grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Teraz Wenezuela i dramatyczna walka z czasem, trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniu ziemi. Na liście ofiar już 1700 nazwisk, ale ta liczba na pewno jeszcze się zmieni. Nadal nie przeszukano wielu zawalonych budynków. Naukowcy z NASA podali, że zniszczonych lub całkowicie zawalonych jest prawie 59 tysięcy budynków, głównie w nadmorskim stanie La Guaira. Dziś w nocy poznamy kolejne reprezentacje, które awansują do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. O 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 w nocy Meksyk zagra z Ekwadorem.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 9, wtorek, 30 dzień czerwca. Tu się nic nie zmienia. Jutro się zmieni nam kolejna kartka w kalendarzu i rozpoczniemy nowy miesiąc. Ale na razie żoda se, city in existe, pa w Radiu Plus.

I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me to Whitney Houston w Radio Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Czasem przygotowujemy się do jakiegoś wyjazdu bardzo starannie, czasem to nawet rok wcześniej, już sobie wszystko planujemy, wszystko zapinamy na ostatni guzik, a potem guzik z pętelką. Okazuje się, że ciekawa historia napłynęła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Matka z córką chciały wybrać się w podróż sentymentalną na terytorium Wielkiej Brytanii. Caicos i Turks, tak się nazywa ta wyspa. W każdym razie wszystko zaplanowały. Bardzo mocno się do tego wyjazdu przygotowała, aż się okazało, że córka nie mogła polecieć, bo zapomniała paszportu ze sobą. Zostawiła w Nowym Jorku, leciały z Bostonu. No i mama się zdenerwowała, powiedziała: tak, to zostajesz na miejscu, ja lecę sama. No i poleciała. Do dziś córka nie może jej wybaczyć tego samego zamieszania. Podobnie jak i matka córce, że nie wzięła tego paszportu i tak to się wszystko skończyło, jak się skończyło. Sama byłam świadkiem kilkakrotnie, jak ktoś, zapomniał na przykład dowodu osobistego i nie mógł polecieć do Grecji i już na bramce, już wsiadając do samolotu, pani powiedziała: nie. No i co? Trzeba było decydować, czy ojciec leci, czy matka zostaje. No bo dzieci to też wiadomo, że z którymś rodziców musiały polecieć. Taka to historia, także pamiętajmy o wszystkim. Checklistę można mieć, tak, zapisać sobie wszystko, co trzeba sprawdzić przed wyjściem z domu, żeby nie było potem, że ktoś zostaje, a ktoś leci. Pet Shop Boys za chwilę, Patti Smith w Radio Plus również pojawi się na naszej antenie. Przeboje z nutą nostalgii za 17 minut 9.

To była Patti Smith na antenie Radia Plus, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Plus w porannym programie Kto rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Po raz kolejny będziecie nam pokazywać, jak się ruszacie, bo to wspaniała akcja na antenie Radia Plus, do której warto się dołączyć. A teraz Enrique Iglesias i Bailamos.

0: Radio Plus.
1: Lepiej zatankować dziś do pełna. Od jutra koniec z ulgami na paliwa. Powalone drzewa, zerwane dachy i kłopot między innymi na kolei. Ponad 1200 strażackich interwencji na Śląsku. Został tylko dzień. Będzie też przypomnienie dla rodziców w sprawie 800+. Na zegarze 9:00. Justyna Bieniek. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus.

0: Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a diesla 6,19 zł.
1: Przypomnijmy, rząd wprowadził pakiet CPN pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen paliw. Był spowodowany wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. 1700 strażackich interwencji, w tym tylko na Śląsku ponad 1200, a to po gwałtownych nawałnicach, które przeszły nad Polską, te zakłóciły pracę kolei w powiecie rybnickim. 49 osób musiało opuścić pociąg Kolei Śląskich jadący z Katowic do Bochumina.
2: W wyniku zaniku zasilania w linii trakcyjnej zatrzymał się w rejonie ulicy Robotniczej. Tam trzeba było ewakuować około 50 osób, które przemieściły się następnie komunikacją zastępczą.
1: Mówi nam Wojciech Rduch ze Straży Pożarnej w Rybniku. Dziś w miastach Śląska i Zagłębia mogą występować lokalne burze. To byłby największy przemyt papierosów ostatnich lat, ale się nie udał. Administracja skarbowa udaremniła przemyt ponad miliona paczek papierosów. Kontenery z kontrabandą zatrzymano w Małaszewiczach w Lubelskiem. Służby prześwietliły urządzeniem RTG jeden z pociągów towarowych wjeżdżających do Polski.
3: Obraz rentgenowski skłonił funkcjonariuszy do przeprowadzenia szczegółowej rewizji. Przeprowadzona rewizja potwierdziła wskazania RTG. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami, ukryte wewnątrz deklarowanych szyldów. Wyroby tytoniowe nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 200 000 paczek papierosów.
1: Mówił Michał Deruś, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej w Lublinie. Wartość rynkowa nielegalnego towaru to ponad 25 milionów złotych. Teraz ważne przypomnienie. Ostatni dzwonek dla rodziców. Wniosek o 800+ złożony do końca czerwca gwarantuje świadczenie z wyrównaniem.
4: Dobiega końca ważny termin dla rodziców. Mają już tylko jeden dzień na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy, żeby dostać wyrównanie za czerwiec tego roku. Jeśli prześlą wniosek w lipcu lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia.
1: Tłumaczył Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS-u w Zachodniopomorskiem. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Przypomnijmy, termin mija dziś.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Morskie Oko nie pojedziecie transportem konnym. Został wstrzymany ze względu na ekstremalne upały. Trasę z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka można pokonać tylko pieszo.
6: Obserwujemy alerty pogodowe i obserwujemy również odczyty wskaźnika WBGT. To jest wskaźnik, który określa obciążenie termiczne.
7: Ja rozumiem, że to jest w kilku miejscach na trasie badane.
6: Na Palenicy Białczańskiej i na Włosienicy.
7: To jaka temperatura może być dopuszczalna, żeby konie mogły pracować?
6: Wskaźnik nie powinien przekraczać 28. Po przekroczeniu no to już konie nie powinny się tam znajdować.
1: Mówiła Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, z którą rozmawiał Łukasz Bobek. Na górskich szlakach turyści znajdą miejsca z dostępem do wody.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Taylor Dane w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze prawie 20 minut po 9. Ostatni dzień czerwca w kalendarzu. Zapowiada się upalnie, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Plus. Chociaż z tą pogodą to jest też tak, że każdy ją inaczej odbiera. Dziś rano słyszałam w autobusie rozmowę przez telefon pewnego młodzieńca. Nie chciałam jej słyszeć, ale nie dało się niestety jej nie słyszeć. Niemniej, młodzieniec pytał babcię, czy u niej dziś też brzydka pogoda. Dla wyjaśnienia dodam, że w Warszawie dziś o poranku deszczowo i pochmurno, przez co temperatura jeszcze do zniesienia, więc uśmiechnęłam się, bo dla mnie ta brzydka pogoda to wręcz piękna jest i dająca chwilę wytchnienia po południu znów pod prawdopodobnie ponad 30 stopni i słońce, więc trzeba się cieszyć tą brzydką pogodą dziś. 691 141 141, SMS-owy numer dla Was w każdej sprawie.

Demis Roussos i Goodbye My Love, Goodbye w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. Jeśli chodzi o pożegnania, to niestety pożegnać z Wimbledonem musiała się Maja Chwalińska. Wczoraj mieliśmy wielkie nadzieje, ale pechowo się dla niej rozpoczął ten turniej. Niemniej za Maję trzymamy kciuki. Trzymamy dzisiaj kciuki za Igę Świątek, która w tym roku przecież broni tytułu zwycięzczyni Wimbledonu i ten mecz po 14, a my przypominamy, że w związku z tym, że trwa Wimbledon, my też zachęcamy Was do tego, żebyście się trochę poruszali, albo lepiej, pokazali nam, jak się ruszacie. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, pokaż, jak się ruszasz, zdjęcie tego, jak uprawiacie sport i kilka słów o tym, o tej Waszej sportowej pasji napiszcie, a do zdobycia codziennie zestaw do badmintona, tak żeby można było potrenować, ale nagroda główna to mecz albo też lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowy na przyjazd do Warszawy. Myślę, że Kasia jest świetną nauczycielką, ja to nawet wiem, bo próbowałam z Kasią grać i naprawdę mam mnóstwo cierpliwości, więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a teraz już Texas i Summerson.

0: Radio Plus.
1: Zwrot w sprawie dwóch wież. Prokuratura umorzyła śledztwo. Centrum Lublina już przejezdne. To po porannym śmiertelnym wypadku. Powiemy też o inflacji. W czerwcu mocno spadła. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa jest związana z planami wybudowania w Warszawie dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Śledztwo dotyczyło podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Przypomnijmy, że jego pełnomocnikiem jest mecenas Roman Giertych, który zapowiedział już złożenie zażalenia na decyzję prokuratury. Ulica Lipowa w Lublinie jest już przejezdna, a to po porannym tragicznym wypadku. Jego dokładne przyczyny bada policja pod nadzorem prokuratora. Przypomnijmy, w zderzeniu dwóch osobówek zginęła 16-latka, a 7 osób zostało. Policja pod nadzorem prokuratora.

0: Irańska Grenda. To w związku z informacjami o kolejnych nieprawidłowościach w służbie zdrowia. Przede wszystkim chodzi o sprawę Szpitala Południowego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
1: Bardzo poważną rozmowę z szefostwem NFZ-u, w tym prezesem Filipem Nowakiem, Donald Tusk zapowiedział już w ubiegłym tygodniu. Mają omówić problematyczne regulacje, które pozwalają na takie sytuacje jak ta w Szpitalu Południowym. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i ich niekontrolowany czas pracy na kontraktach. Na przykład Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia, do 78 godzin tygodniowo. Rząd na razie przyjął jedynie ustawę, która pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wgląd do wynagrodzeń każdego lekarza. Przepisy czekają na podpis prezydenta i mają być wyjściem do innych regulacji.
0: O czym informował Michał Rawa. Inflacja mocno w dół. Jak wynika z najnowszych danych GUS-u, w czerwcu wyniosła 2,5% rok do roku. To odczyt niższy od prognoz ekonomistów. Dla porównania w maju wyniosła 3,1%. Miesiąc do miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,5%.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Bez hulajnóg elektrycznych w historycznym centrum miasta. W Gdańsku wprowadzono wakacyjne strefy wyłączające te pojazdy z części Śródmieścia. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w czasie wzmożonego ruchu turystycznego.
3: W praktyce wygląda to tak, że po przekroczeniu strefy objętej ograniczeniem, hulajnogę automatycznie zwolni, a następnie bezpiecznie wyłączy napęd. Natomiast zakończenie wypożyczenia będzie możliwe dopiero po opuszczeniu tej strefy, co oznacza, że dopóki pojazd nie zostanie wyprowadzony poza jej granice, naliczenie opłat nie zostanie przerwane.
0: Mówi Joanna Leliwa z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Podobne ograniczenia obowiązują w centrum Sopotu i dotyczą także rowerów. Za zignorowanie zakazu grozi mandat do 5000 zł.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Phil Collins na początek tej godziny.

Michael Jackson i Black or White w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o kawę białą czy czarną, to u mnie w tym momencie czarna i zazwyczaj taka jest w filiżance albo też w kubku, chyba że wiem, że być może kawa nie będzie mi smakowała, wtedy jest z mlekiem. A jak to wygląda u Was? Pora właśnie taka na kawę, może drugą już u niektórych z Was. A kawa dzisiaj chyba mrożona też się sprawdzi bardziej niż ciepła, chociaż w taką pogodę nawet ciepła też smakuje, bo kawa ma to do siebie, że lubi być gorąca. Ale jeśli chodzi o ochłodę, to szukamy jej nad wodą i o to, gdzie nad wodę, będę dziś pytać.

Fiction Factory Feels Like Heaven w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11, a być może teraz spędzacie czas na plaży właśnie pod parasolką. Przyjemnie wiatr wieje z nad morza albo być może z nad jeziorka. I właśnie o wodę dzisiaj pytam. Jeśli chodzi o ranking polskich plaż magazynu Travelist, to mamy przełom. Przez 12 lat z rzędu wygrywały plaże w Świnoujściu, a w tym roku zmiana. I tą najpiękniejszą plażą 2026 roku jest plaża w Ustce. Natomiast ja pytam o to, gdzie nad wodę u was. Do rankingu Travelist jeszcze wrócimy, bo tu jest kilka takich propozycji. Właśnie jeśli szukacie pomysłu na to, gdzie spędzić lato, aktywny urlop, no to będzie tutaj trochę, ale też liczę na was. Na was, na to, żebyście powiedzieli, gdzie w Polsce nad wodę, ale w najbliższym otoczeniu was. Czy jest jakieś jezioro, czy jest to właśnie morze, albo być może jakaś rzeka, albo po prostu jakiś basen odkryty. Pokażcie się, pochwalcie się tym, co macie w okolicy i zaprezentujcie nam to, zareklamujcie słowami. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, a ja dla autorki lub autora najciekawszej odpowiedzi mam dzisiaj prezent i to jest ręcznik plażowy Radia Plus. Heartbreak Hotel i CC Catch teraz w Radiu Plus.

I'm Still Standing i Elton John w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. Sir Elton John, a propos tytułów szlacheckich, to Wimbledon trwa i właśnie zwycięzcy, brytyjscy zwycięzcy mają też, mają szansę dostać także tytuł szlachecki, tak jak na przykład dostał go Sir Andy Murray. A jeśli chodzi o nagrody w Wimbledonie, to nie tylko ten tytuł szlachecki, nie tylko sława, ale i też ogromne pieniądze, które w tym roku wynoszą, jeśli chodzi o tą stawkę nagród tegorocznej edycji, to jest ponad 64 miliony funtów. To jest niesamowite, są niesamowicie duże pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o Wimbledon w Radiu Plus, to nasza akcja Pokaż jak się ruszasz i do zdobycia może nie taka kwota, ale na pewno coś, czego, o czym mogą pomarzyć ci, którzy w Wimbledonie biorą udział, czyli lekcja tenisa z Kasią Kozimor, naszą radiową rakietą numer 1, i to do zdobycia w finale, a każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Napiszcie o swojej pasji do sportu, ale także pokażcie to na zdjęciu. Tam radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.

0: Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Awaria samolotu na pasie lotniska w Krakowie. Część lotów przekierowana. Marketingowo mądry ruch. Eksperci oceniają transfer Roberta Lewandowskiego. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie zażalenie na decyzję prokuratury. Ta umorzyła słynną sprawę dwóch wież. Chodzi o niedoszłe plany budowy dwóch wieżowców w Warszawie przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS-em. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co wiemy o tej decyzji śledczych?
1: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, trzy badane kwestie tego śledztwa zostały umorzone, bo nie stwierdzono znamion czynu zabronionego, czyli złamania prawa. Przypomnijmy, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner stwierdził, że został oszukany przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna, w tym prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, przez co miał stracić 1 300 000 euro. Birkfellner był zatrudniony do przygotowania budowy wież przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Gdy projekt wstrzymano, miał nie otrzymać za to wynagrodzenia. Austriak oskarżał też członków Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego o przyjmowanie łapówek i że był nakłaniany do ich udzielania.
0: Złożenie zażalenia na decyzję o umorzeniu śledztwa zapowiedział pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych. Problemy na krakowskim lotnisku. Po lądowaniu samolotu czarterowego doszło do usterki technicznej. Maszyna pozostała na drodze startowej.

0: normom sanitarnym. Nie posiadali również w tym zakresie żadnych niezbędnych zezwoleń.
1: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Mężczyźni sprzedawali też inne nielegalne leki. Z Rosji i Białorusi sprowadzała je Swietlana P. Grozi jej 5 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: To sportowo nie jest awans, ale marketingowo to mądry ruch Roberta Lewandowskiego. Tak eksperci oceniają wyjazd Polaka za ocean. Lewy podpisał kontrakt z amerykańskim Chicago Fire. Z zapisów umowy, którą Lewandowski zawarł z klubem z Illinois, i wynika wiele korzyści dla niego, ale i jego najbliższych. Mówi nam szef działu sport w Super Expressie Przemysław Ofiara.
3: Chicago Fire będzie chciało tego Roberta wypromować na rynku amerykańskim i Robert sam też będzie chciał się wypromować, żeby no, też otworzyć się na rynek również reklamowy amerykański. Sportowo jest to na pewno krok w tył. No to nie ma co tutaj dyskutować. Amerykańska Liga MLS to jest często liga dla piłkarskich emerytów.
1: Ale stadion zespołu z Chicago na pewno będzie zapełniał się polskimi kibicami.
3: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest Jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
1: Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt. W nowym zespole najpewniej zadebiutuje w połowie lipca. Ma zarabiać 20 milionów dolarów rocznie.
2: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
4: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Ethel David Edwards na początek tej godziny.

Un emozione per sempre, Eros Ramazzotti w Radiu Plus Plato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze, a jak lato, to gdzieś nam majaczy się woda i tym bardziej, gdy temperatury są tak wysokie, to woda sprawia, że od razu nam jest przyjemniej i chłodniej. Chociaż oczywiście tutaj wszystko z głową. Śledzimy to, co mówią do nas ratownicy, patrzymy na flagi, odpoczywamy uważnie. A jeśli chodzi o to, gdzie w Polsce nad wodę, no na przykład Dana poleca mega miejsce. Siemiany i jezioro Jezioranka, lasy, natura i kabarety, a gofry? Mega. Więc jest polecenie bardzo duże, jak słychać, ale czekam jeszcze wciąż na Wasze wiadomości. 691-141-141. Pytam dziś, gdzie w Polsce nad wodę i chodzi o to, abyście opisali te miejsca, które są blisko Was, z których korzystacie, które Was urzekły i chcecie się nimi pochwalić. Ja wiem, że myślicie, że wtedy zjedzie się mnóstwo ludzi, ale nie, no zainspirujmy chociaż tych, którzy zastanawiają się, gdzie odpoczywać i pokażmy, jak piękna jest nasza Polska i gdzie można wypoczywać. Ręcznik plażowy mam do oddania. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.

0: Lato z nutą nostalgii. Latem czasem te drzwi lepiej uchylić, żeby jakiś przeciąg spowodować, ale jeśli jest tak już bardzo, bardzo gorąco, to można nad wodę. A jak nad wodę w Polsce, to na przykład nad jezioro Dłużek, o czym mówi Klaudia. Dzień dobry. Napisała
1: Dzień Klaudia. Dobry, witam serdecznie.
0: Klaudia, napisałaś, że to jest, jeżeli chodzi o jezioro w Polsce, to Dłużek, lazurowa woda, raki, mnóstwo rybek, a wokół wejście do wody biały, miękki piasek, słońce. Od słońca ochraniają sosny i brzozy wkoło plaż. No, brzmi to pięknie. To Warmia.
1: Tak, tak, zgadza się. To Warmia, bajeczne miejsce i tak naprawdę te słowa, które napisałam, i tak nie opisują tego, jak cudowne jest to miejsce.
0: Ja dodam jeszcze coś dla tych, którzy nad wodą zawsze głodnieją, że w drodze na samą plażę, Klaudia jeszcze napisała, latem jest mnóstwo jagód i kurek, a jesienią podgrzybki i borowiki. No raj.
1: Na ziemi. Raj na ziemi. Naprawdę my w okresie letnim spędzamy tam praktycznie każdy dzień.
0: Rozumiem. Szczęściarze. Mam nadzieję, że ręcznik od Radia Plus nad tą plażą się, na tej plaży zdecydowanie się przyda.
1: Ojejku, zdecydowanie, cudownie.
0: Słyszę, że ktoś nam przeszkadza. Kto to jest?
1: No właśnie siedzi ze mną Jędrusz, który swój pierwszy rok nad łóżku spędza.
0: Czyli Jędrusz już był na plaży?
1: Oczywiście, już pływał.
0: Już pływał nawet, wow. Tak. To wszystkiego dobrego dla was. Chrońcie się przed tym słońcem upalnym i korzystajcie z tego, co macie tak blisko. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
0: Roxette, Fading Like a Flower, teraz w Radio Plus.

Together Forever i Castle w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii, a jeśli chodzi o lato, to przypominam, że pytałam dziś o to, gdzie w Polsce nad wodę. I jeszcze jedną wiadomość zdążę przeczytać. Wiadomość nie podpisana, ale brzmi tak. Ja chciałabym się pochwalić pięknymi plażami Mierzei Wiślanej od Mikoszewa po Piaski. Te plaże są 15-20 kilometrowe, 15-20 kilometrów ode mnie do wyboru, do koloru, w Jantarze słynne zawody w poławianiu bursztynu, w Mikoszewie biegi i marsze przez las i plaże w Krynicy Morskiej, biała plaża, a na końcu świata Piaski, gdzie cisza i spokój i granica państwa na plaży zagrabiona. Dużo by opowiadać, myślę, że to po prostu trzeba zobaczyć, więc jeżeli szukamy pomysłu, gdzie w Polsce nad wodę, to kolejna propozycja właśnie przed momentem. Na zegarze teraz 16 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Danita Tikara, Midwest in My Sobriety.

0: Radio Plus.
1: Strażacy walczą ze skutkami burz. Są kolejne ostrzeżenia IMGW. Wróciła sprawa zamachu stanu. Prokuratura umorzyła kolejne dwa wątki śledztwa. Problem z grillowaniem w Krakowie. Po skargach mieszkańców miasto usuwa jedną ze stref. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny upalny i burzowy dzień. IMGW wydało ostrzeżenia dla ponad połowy Polski, bez alertów jedynie na północy kraju. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym wschodzie, tam na termometrach dziś nawet 37 stopni. Trzeba też będzie uważać na burze. Wczoraj nawiedziły m.in. Balcarzowice w Opolskiem, a mieszkańcy nadal walczą tam ze skutkami majowej trąby powietrznej. Wczorajsza burza zerwała plandekę ze zniszczonego budynku.
2: Tutaj strażacy zabezpieczali dach, ten dach jest w trakcie remontu. Musieli chwilę odczekać, ponieważ nie było możliwości rozłożenia podnośnika i dopiero po pewnym czasie udało się ten dach sprawnie zabezpieczyć.
1: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei w Michałowicach w powiecie głubczyckim przewracające się drzewo pociągnęło za sobą cztery słupy telefoniczne, które runęły na drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Warszawska prokuratura umorzyła dwa kolejne wątki śledztwa dotyczącego tzw. zamachu stanu. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa ani w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ani w sprawie rzekomego podżegania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według prokuratury działania Szymona Hołowni miały podstawy prawne, a medialne dyskusje nie przekroczyły granic wolności słowa.
3: W ocenie śledczych marszałek Sejmu miał obowiązek wykonać prawomocny wyrok sądu i wygasić mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a późniejsze niewpuszczenie ich do Sejmu było zgodne z obowiązującymi procedurami. Umorzono również wątek dotyczący rzekomego podżegania Szymona Hołowni do niezwołania Zgromadzenia Narodowego i niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Prokuratura ustaliła, że takie propozycje nie były składane bezpośrednio marszałkowi, a publiczne wypowiedzi na ten temat mieściły się w granicach konstytucyjnej debaty politycznej.
1: O czym informował

0: Plus.
1: Kraków likwiduje strefę grillową na Zakrzówku. Z terenu parku usunięto oznaczenia oraz kosze na popiół i odpady po grillowaniu. Powód, jak tłumaczy Zarząd Zieleni Miejskiej, wszystko przez skargi mieszkańców.
2: Doświadczenia ostatnich sezonów pokazały, że ta strefa w tej lokalizacji po prostu się nie sprawdza. Jej funkcjonowanie wiązało się z wieloma uciążliwościami, zarówno dla mieszkańców, dla osób korzystających z parku, ale też przede wszystkim dla przyrody.
1: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z zarządu. Jednocześnie zapowiedziała konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia nowych miejsc do grillowania w Krakowie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: I to już wtorek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Trochę chłodniej niż wczoraj, ale nadal gorąco.
1: Niewiele, ale zawsze coś.
2: Postaramy się umilić ten czas świetną muzyką. Na początek Hotel California, Day Girls.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca koncert włoskich gwiazd Albano oraz grupa Ricky e Poveri wystąpią w Sopocie w Operze Leśnej. W niedzielę gościem naszego muzycznego alfabetu był właśnie Albano. Z nim też spotkamy się 17, czyli dzień przed koncertem, to już możemy potwierdzić. Będziemy w Sopocie, stamtąd będzie audycja oczywiście na żywo i Albano będzie naszym gościem. Mamy jeszcze bilety do rozdania na ten koncert.
2: Zgadza się, zostały nam jeszcze podwójne zaproszenia, także gdyby ktoś miał ochotę, to śmiało można nam napisać jedno, dwa zdania takiego uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się w Sopocie znaleźć. I to już, no tak licząc, szybko, nieco za 2,5 tygodnia właściwie. Dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141, a teraz w oczekiwaniu na Sopot czas będzie nam umilała Madonna, przy okazji też zaglądamy do kalendarza.
1: Dokładnie tak, 30 czerwca 1986 roku ukazał się trzeci album Madony zatytułowany True Blue. To znakomita płyta, najlepiej sprzedawana w dyskografii artystki. O brzmienie zadbali dwaj znakomici producenci, Steven Bray i Patrick Leonard. No i tam cała kolekcja hitów. Między innymi piosenka Live to Tell, tytułowy utwór True Blue, Open Your Heart, także wakacyjny hit La Isla Bonita, no i piosenka Papa Don't Preach, którą już teraz zagramy.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Rezerwat, zaopiekuj się mną, a my przekonamy, kto zaopiekuje się dwoma kolejnymi zaproszeniami na koncert 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie.
1: A, to już nawet wiemy, bo te zaproszenia trafiają w tym momencie do Adriana. Adrianie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Napisałeś, że bardzo chciałbyś się wybrać na to właśnie wydarzenie ze swoją żoną, która jest fanką Italo Disco.
2: Tak, tak. Wspólnie byliśmy wielokrotnie już we Włoszech i również muzyka ta Italo Disco łączy nas wspomnieniami z dawnych lat. Oczywiście byliśmy już poprzednio na koncertach też Italo Disco, bo mieszkamy niedaleko Opery Leśnej, także bardzo się cieszymy, że będziemy mogli znowu uczestniczyć w tej imprezie.
1: No właśnie, mieszkacie w Gdyni, także naprawdę macie dosłownie rzut beretem, co jest fajne.
2: Tak.
1: Kiedy można się tak bez stresu wybrać niedaleko i dobrze się bawić. Także życzymy wam fajnego odbioru tego koncertu.
2: Super, dziękujemy bardzo i cieszymy się już na to spotkanie i na włoskie przeboje, które kochamy bardzo i do zobaczenia w Operze.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To jeszcze nie koniec. Jeszcze z dobrych źródeł wiem, że jutro będziemy mieli też podwójny bilet.
0: Teraz też będzie po włosku zespół Mattia Bazar, który swego czasu gościł w Sopocie na festiwalu. To było w roku 2000, a my przypomnimy ich wielki przebój z roku 1978. Piosenkę Tu Semplicita.

0: Somebody Janeiro to niemiecka grupa Berlin i utwór, który swego czasu stał się wielkim hitem karnawałowych zabaw, towarzyszył też piłkarskim imprezom, ale myślę, że w wakacje takie gorące latynoskie klimaty są akurat. No skoro gorące klimaty, to Afryka, zespół Toto, muzycy, kiedy pisali ten utwór, nie byli jeszcze w Afryce. To taka ich tęsknota do tego kontynentu. Utwór, który przetrwał próbę czasu, stał się wielkim, niezapomnianym hitem zespołu, który tworzą wyjątkowi muzycy, realizujący się też przy okazji nagrywania innych płyt. Między innymi współpracowali z Quincy Jonesem przy nagrywaniu płyt Michaela Jacksona.
1: Czy to jest tak, że dzisiaj będzie tanecznie? Wieczorem będzie.
0: Oczywiście, bez dwóch zdań. Od wczoraj rozpoczęliśmy naszą wakacyjną ramówkę. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się od 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach, a piątki, soboty tradycyjnie prywatka.
1: No to teraz już to i Afryka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Trzynastolatek ranił rówieśnika nożem. Dramatyczne wydarzenia w Legnicy. Ruch powoli wraca do normy. Sprawdzimy sytuację na kolei po upałach i przejściu nawałnic. Rozsławi Chicago Fire na cały świat. Jan Tomaszewski komentuje transfer Lewandowskiego. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzynastolatek ranił rówieśnika nożem. Policja wyjaśnia okoliczności dramatycznych niedzielnych wydarzeń w Legnicy. O przyszłości młodego napastnika zdecyduje sąd rodzinny. Po ataku obaj chłopcy trafili do szpitala.
2: Trzynastolatek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci niezwłocznie zatrzymali drugiego z uczestników zdarzenia. Ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę.
1: Relacjonuje Anna Tersa z policji w Legnicy. Mundurowi na razie nie informują o szczegółach tych wydarzeń i motywach ataku. Na kolei nie ma obecnie utrudnień związanych z wysokimi temperaturami, informuje PKP PLK. Nad ranem odwołano jeszcze 9 pociągów, ale ruch powoli wraca do normy. Sytuację śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Gdzie jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość?
3: Największe utrudnienia są w tej chwili w Rybniku. W nocy przeszła tam burza, która uszkodziła sieć trakcyjną. Pociągi są przeciągane spalinowymi lokomotywami. O poranku spore utrudnienia były też w stolicy. To przez awarię na stacji Warszawa-Powiśle.
4: Nasza cierpliwość się dawno skończyła, bo my dojeżdżamy do pracy kilka lat.
5: I zawsze jak są upały, to tak jest?
4: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają.
3: Mówi mi jedna z pasażerek. Dziś sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Nie planujemy wstrzymywać ruchu towarowego. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
6: Na dzisiaj planowane jest odwołanie 6 pociągów tylko. Wczoraj było odwołanych 173 pociągi.
3: Pasażerowie w razie trudności mogą liczyć na pomoc. Na 11 dworcach w całej Polsce dyżurują mobilni informatorzy.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. OIOM w szpitalu w Świnoujściu wznowi jutro działalność. Przez 2 miesiące był zawieszony z powodu problemów technicznych. Aparatura potrzebna do ratowania życia pacjentów nie działała prawidłowo. Szpital tłumaczy, że wykorzystał ten czas na naprawę, ale też poprawę sytuacji kadrowej na oddziale intensywnej terapii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire. Tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem i odrzucił m.in. oferty z Arabii Saudyjskiej.
7: Arabowie mogli mu zapewnić wszystko. To już się stało, to się nie wróci i w tej chwili trzeba pogratulować Robertowi i jego małżonce, bo wydaje mi się, że ta decyzja była podyktowana tym, co przez te kilka lat będą robili oni i dzieci.
1: Uważa Jan Tomaszewski, który podkreśla, że Lewandowski w Stanach będzie wielką gwiazdą.
7: Robert, podejmując tę decyzję, rozsławi na cały futbolowy świat Chicago Fire. Robert, życzę ci powodzenia, żebyś zdobył tytuł króla strzelców, żebyś walczył z Messim, bo to też będzie. Życzę ci powodzenia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I to już 5 minut po godzinie 13, a teraz w Radio Plus Krzysztof Krawczyk. Bo jesteś ty. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Ale pięknie się zrobiło, to Savage Garden, Truly, Medley, Deeply w Radiu Plus i już prawie 21 minut po godzinie 13. Korzystamy z ciepłej pogody, no dzisiaj jeszcze upalnie, to może nie jest najlepszy moment teraz na aktywność fizyczną, ale wieczorem jak już zajdzie słońce, myślę, że jak najbardziej tak. Do czego zachęcamy i bawimy się przez najbliższe tygodnie, pytając was o to, jak się ruszacie, możecie nam to dosłownie pokazać, wysyłając zdjęcie na radioplus.pl. Jakiś sport, który lubicie uprawiać, piłka nożna, chodzenie z kijkami, bieganie, a może tenis, bo rozpoczął się też Wimbledon, więc troszkę o tym tenisie mówimy. Do wygrania w każdym paśmie codziennie zestaw do badmintona, a w wielkim finale, no nie byle co, bo rakietę do tenisa, a także prywatna lekcja nauki gry w tenisa z Kasią Kozimor, która świetnie sobie w tym sporcie radzi. No i jeszcze kieszonkowe w wysokości 1000 zł, bardzo chętnie do tego dorzucimy.

słoneczna Acapulco, a gdzie tam? Być może zwykle tak, ale tym razem Polska jest tak słoneczna, że słuchajcie, na pewno nie mamy co tam zazdrościć obcym upału, bo mamy swój Ricky Poveri. No, oni się pojawił i to w towarzystwie Albano już 18 lipca, czyli właściwie za 2,5 tygodnia w Sopocie. Jutro jeszcze będziemy mieli zaproszenia w przebojowej poczcie podwójne na to właśnie wydarzenie, gdzie będziemy i my z Markiem Sierockim, już właściwie nawet dzień wcześniej, w piątek audycja, specjalne wydanie z Albano właśnie, no a później wyjątkowy koncert.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

pogodowe dziewczyny Weather Girls i Training Men w Radio Plus. Deszcz, no, może popadać, póki co słońce świeci i to daje równo. Za chwilę już o 14 w Radio Plus pora na wiadomości. A będzie je miał Michał Konopiński.

0: Radio Plus.
1: Iga Świątek rozpoczyna grę w Wimbledonie. Polka broni tytułu. Program CPN przechodzi do historii. Szykujmy się na droższe tankowanie. Młodych sportowców trzeba było ewakuować z Orlej Perci. Topr zgłosił sprawę na policję. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O powtórzenie ubiegłorocznego zwycięstwa będzie bardzo trudno. Iga Świątek wchodzi do gry na wielkoszlemowym Wimbledonie. Za niewiele ponad pół godziny początek meczu naszej tenisistki z Amerykanką Taylor Townsend. I te właśnie rywalizacje zapowie nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak podkreślał w rozmowie ze mną redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer, obrona tytułu na Wimbledonie w turnieju kobiet to w ostatnich latach rzecz niespotykana, ale ze swoją dzisiejszą rywalką Polka powinna sobie poradzić.
3: Aczkolwiek to nie będzie prosty mecz, bo wydaje mi się, że wielu polskich kibiców trochę nie docenia Amerykanki, która jest naprawdę doskonałą deblistką, ale też dobrze sobie radzi w turniejach singlowych.
2: Pod znakiem zapytania pozostaje też forma Igi Świątek na trawie. Nasza tenisistka chciała rozegrać się na tej nawierzchni przed Wimbledonem, ale już w pierwszej rundzie odpadła tydzień temu z turnieju w niemieckim Bad Homburgu.
1: Iga Świątek jest ostatnią polską tenisistką, która jest w grze na tegorocznym Wimbledonie. W pierwszej rundzie z turnieju odpadły Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Do drugiej rundy rywalizacji mężczyzn awansował za to Hubert Hurkacz. Z kolei Kamil Majchrzak walczy właśnie o awans z Alejandro Tabilo. Polak wygrywa w setach 2-0. Szykujmy się na droższe tankowanie. Ten wtorek jest ostatnim dniem obniżonej stawki VAT na paliwa, wprowadzonej w ramach pakietu CPN oraz obowiązującej ceny maksymalnej na stacjach. Co czeka kierowców?
4: Te ceny w najbliższym czasie będą w stanie podrożyć około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie czy o oleju napędowym.
1: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
5: Z pewnością od jutra ten wzrost będzie znaczny. Myślę, że około 50 groszy to jest dużo. CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
1: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Topr zgłosił policji sprawę wycieczki górskiej młodych sportowców, których wczoraj trzeba było ewakuować z Orlej Perci z rejonu Kozich Czub. Ratownicy na pokładzie śmigłowca ewakuowali z góry 8 młodych ludzi, w tym nieletnich. Byli bez przewodnika, mówi Jan Krzysztof, naczelnik Topr.
6: Kilka niezależnych zgłoszeń dotyczyło osób, młodych osób, tym niepełnoletnich, które po przejściu burzy znalazły się w trudnej sytuacji, w trudnym odcinku Orlej Perci. No, opiekuna tej grupy czy przewodnika tam nie było.
7: Aspirant sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji. Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do... Aspirant sztabowy Roman Wieczorek.

0: Ten okres wakacyjny jest najczęściej wyczekany i wytęskniony, o tyle dla naszych przyjaciół na czterech łapach bywa często okrutny.
1: Mówi Wojciech Kerber z Wrocławskiego Parku Wodnego. W wydarzeniu wezmą udział sportowcy, olimpijczycy i przedstawiciele służb mundurowych. Start wydarzenia jutro o 11:00.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I w Radio Plus już teraz Abba i Fernando. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14. Radio.

przyjemnie, Sasha, I Feel Lonely, no taki numer, który ewidentnie kojarzy się z latem, z upałami, a skoro lato i upały, to także urlopy bardzo często gdzieś nad morzem, nad wodą, nad naszym pięknym Bałtykiem, ale też może być za granicą, w związku z tym mamy dla Was ręcznik plażowy, ja myślę, że na 100% coś takiego się w najbliższych miesiącach przyda, także gdyby ktoś miał ochotę, potrzebował, to dajcie śmiało znać, a czekam na SMS-y pod 691 141 141.

0: I tak się zrobiło gorąco, to Bynamite Gypsy Kings, chociaż no na zewnątrz też daje czadu, także klimka włączona, delikatnie się z niej sączy, to wtedy jest okej. A ja właśnie dodzwoniłem się do Pauliny. Paulino, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, to zgodnie z tym, co napisałaś w SMS-ie do Radia Plus, mam dla ciebie ręcznik plażowy, który ty z kolei masz ochotę przekazać rodzicom w prezencie.
1: Tak, z okazji rocznicy ślubu.
0: Świetnie, rodzice gdzieś na jakiś urlopik się wybierają niebawem?
1: A może się uda.
0: Może i nad morze nawet, okej, to świetnie.
1: Tak.
0: To w takim razie ten ręcznik będzie jak znalazł. Pozdrawiam cię bardzo ciepło, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dzięki, a teraz dosłownie można się zanurzyć w tych pięknych, spokojnych dźwiękach Odeni.

0: Radio Plus.
1: Premier rozmawia z minister zdrowia w sprawie zarobków lekarzy. Dyplom ukończenia studiów w telefonie to nowa funkcja aplikacji mObywatel. Powiemy też o uroczystościach Dni Maryjnych w Lublinie. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym i alarmujących wynikach kontroli NIK, spotkanie na najwyższym szczeblu. Premier Donald Tusk rozmawia właśnie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą oraz prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. Rozmowa dotyczy funkcjonowania funduszu i wniosków po kontroli. Chodzi m.in. o gigantyczne zarobki lekarzy. Spotkania z szefem rządu domaga się również Naczelna Izba Lekarska. Jej prezes Łukasz Jankowski poinformował jednak, że premier na razie takiego spotkania nie ma w planie.
2: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie. Dziś mamy poważny problem dialogu z Ministerstwem Zdrowia, a dialog między nami w zasadzie utknął.
1: Przypomnijmy, kontrola NIK wykazała przypadki pracy personelu medycznego nawet przez 120 godzin bez przerwy i nawet 488 godzin w ciągu jednego miesiąca. W tyle jest też afera w Szpitalu Południowym. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w tej sprawie. Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę w Zielonej Górze, grozi dożywocie. Mężczyzna stanie przed sądem w sprawie tragedii z października. Zwierzęta należące już do byłego policjanta wydostały się z terenu jego strzelnicy.
3: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy. Mężczyzna usłyszał również zarzut znęcania się nad psami, a także przetrzymywania ich w niewłaściwych warunkach.
1: Mówiła Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. 54-latek wciąż jest w areszcie i nie przyznaje się do winy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dyplom ukończenia studiów w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło nową funkcję w mObywatelu. Od dzisiaj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dokumenty, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
4: Mówimy o dyplomach, które będą wydawane od teraz dobrowolnie, od 1 stycznia 2027 również obowiązkowo.
1: Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W aplikacji mogą znajdować się wszystkie rodzaje dyplomów z uczelni.
5: Dyplomy ukończenia studiów, suplementy do tych dyplomów, dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i odpisy tych dokumentów.
1: Dodawał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. W razie potrzeby będzie można też pobrać dyplom z aplikacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Smutek wasz zamieni się w radość. Płacząca matka przewodniczką na drogach wiary. To hasło tegorocznych Dni Maryjnych w Archikatedrze Lubelskiej. Poprzedzają 77. rocznicę cudu lubelskiego. To czas modlitwy i wdzięczności za udzielane łaski, mówi proboszcz parafii archikatedralnej ksiądz Krzysztof Kwiatkowski.
6: Chcemy zwracać uwagę na to, że Kościół ma pewne przesłanie, które mówi o tym, że Bóg jest miłością, Bóg oddał za nas swoje życie, ale też wychodzimy z obrazem Matki Bożej, który jest pewnym znakiem.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Tina Turner na dobry początek tej godziny w Radio Plus. We don't need another hero. 6 po 15. Janek Pasterski, dzień dobry.

Lubimy, kiedy ten pan się pojawia, czaruje swoim głosem. Kiss from a Rose to był oczywiście Seal. No a ja namawiam do tego, że kiedy być może dzisiaj zrobi się odrobinę chłodniej wieczorem, to jeśli akurat przypadkiem uprawialibyście swój ulubiony sport, możecie dać nam znać na radio+.pl. Taka zabawa, pokaż jak się ruszasz, czyli zróbcie sobie zdjęcie przy takiej aktywności, jaką akurat lubicie. My codziennie mamy w prezencie zestaw do badmintona, a także korzystając z tego, że właśnie ruszył Wimbledon wczoraj, ale również, że Kasia Kozimor świetnie gra w tenisa, to również nagrodą będzie lekcja tenisa z Kasią. To już w wielkim finale. Do tego dorzucimy jeszcze zupełnie nową rakietę tenisową, no bo wiadomo, trzeba mieć sprzęt i 1000 zł kieszonkowego na dowolnie wybrany cel. To pod koniec przyszłego tygodnia taki finał, a codziennie też właśnie za wysłanie zdjęcia można powalczyć o zestaw do badmintona, także zapraszamy radio+.pl. Zróbcie zdjęcie, pokażcie, jak lubicie aktywnie spędzać czas.

Z rockowym pazurkiem Genesis, Phil Collins, oczywiście Jesus He Knows Me. No i zrobiło się pięknie, no teraz też będzie pięknie i romantycznie. Jeśli klimatyzacja odpalona, to nawet można się z kimś tam delikatnie poprzetulać. Whitney Houston, I Will Always Love You.

Runeci, Be My Baby to na koniec naszego wtorkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego, w miarę chłodnego popołudnia. Janek Pasterski, do jutra, zaraz po 12.

0: Radio Plus. Upały obciążyły elektrownię, prądu jednak nie zabraknie. Wysłał paczkę, która eksplodowała na komendzie. Mężczyzna ze Śląska trafił do aresztu. W Watykanie odsłonięto dzisiaj mozaikę Matki Bożej Giętrzwałdzkiej. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa energetyczny szczyt, ale wyłączeń prądu nie będzie, zapewniają polskie sieci energetyczne. Z powodu upałów i zwiększonego zużycia energii na dzisiejszy wieczór przygotowano specjalny mechanizm bezpieczeństwa. Operator zapewnia, że system działa stabilnie i nie będzie żadnych utrudnień dla odbiorców. Co więc oznacza alert wprowadzony w systemie energetycznym, o tym Mateusz Gołębiewski.
1: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym np. zieloną energię przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie. Sięgamy po prostu po sprawdzony mechanizm zapasowy, by energii nie zabrakło. Polskie sieci elektroenergetyczne podkreślają, że nie oznacza to ryzyka wyłączeń prądu dla mieszkańców, a system elektroenergetyczny pozostaje bezpieczny i pracuje normalnie.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To on miał wysłać paczkę, która raniła policjanta. Zatrzymano nadawcę przesyłki, która trafiła do mieszkanki Iławy, a później do komendy powiatowej policji w Iławie. To 69-latek z powiatu raciborskiego na Śląsku.
2: Usłyszał zarzuty, w tym związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Funkcjonariusze w miejscu przebywania mężczyzny zabezpieczyli m.in. komputer, pojemniki z nieznaną substancją, petardy, jak również krzaki marihuany.
0: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Tydzień temu kobieta przyniosła na komendę paczkę, której nie zamawiała. Wtedy doszło do eksplozji, w której poparzony został policjant. Niebezpieczny trend dotarł do Polski. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu. W Warszawie i okolicach zginęły tak 2 osoby. PKP Polskie Linie Kolejowe apelują o rozsądek.
3: Podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. Wchodzenie na dach, tutaj mamy zagrożenie porażenia prądem. Proszę pamiętać, że w sieci tej trakcyjnej, którą tu widzimy obok, to płynie prąd o napięciu 3000 V.
0: Mówił Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Od początku roku na torach zginęło 21 osób.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Giętrzwałdzkiej. Pobłogosławił ją sekretarz stanu stolicy apostolskiej kardynał Pietro Parolin. To wielka radość dla polskiego kościoła. Niech Matka Boża Giętrzwałdzka ma w swojej opiece Ojca Świętego i cały kościół, powiedział obecny na uroczystości przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Mozaika została wykonana w pracowni w Castel Gandolfo. Objawienia Maryi w Giętrzwałdzie to jedyne na ziemiach polskich objawienia uznane oficjalnie przez Kościół.

0: Radio Plus. Koniec obniżek na stacjach, od jutra ma być drożej, sprawdzamy o ile. Upały i burze nie odpuszczają, ochłodzenie dopiero od czwartku. Iga Świątek triumfuje w Londynie, Polka awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak dramatyczny wypadek rowerzysty w Puławach. 15-latek bez kasku przewrócił się na schodach w rejonie świątyni Sybilli i doznał urazu głowy. Śmigłowiec zabrał go do szpitala.
1: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie. Na ten moment nie posiadamy jeszcze informacji ze szpitala, jakiej kategorii obrażeń ciała doznał chłopiec.
0: Mówiła Ewa Rein-Kozak z Policji w Puławach. Przypomnijmy, dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, inaczej rodzice dostaną mandat. Na stacjach od jutra może być drożej. 1 lipca kończy się program CPN, który obniżał podatki na paliwa, a także wprowadzał maksymalne ceny. Na jakie podwyżki musimy być przygotowani, sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: To, jak bardzo skoczą ceny, zależne jest od wielu czynników. Eksperci są jednak zgodni, że nie będzie to duży skok, przynajmniej na początek.
3: Około 40 do 50 groszy na litrze, w zależności czy mówimy o benzynie, czy o oleju napędowym.
2: Ocenia Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Z kolei Dawid Czopek, ekspert od rynku paliw, zauważa, że ceny między stacjami mogą się od jutra mocno różnić.
4: CPN ograniczał maksymalne poziomy cen paliw na niektórych stacjach. Na przykład na stacjach benzynowych przy autostradach może być znacznie drożej.
2: Pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Trwa wyławianie tysięcy śniętych ryb z zalewu Pilchowickiego na Dolnym Śląsku. To efekt upałów, ale też historycznie niskiego poziomu wody w zbiorniku. Jest opróżniane w związku z remontem zapory. Mieszkańcy pytają, dlaczego prace odbywają się kosztem ekosystemu.
5: Szkoda dla przyrody, ale tego nie da się uniknąć.
6: No nigdy nie widziałem czegoś takiego. Zapach jest przeokrutny.
7: Uważał, że firma, która się podjęła tej pracy, nie powinna do tego dopuścić.
5: Myślę, że przyroda to wszystko później nadrobi za te kilkanaście lat.
8: Jestem w szoku, nie sądziłem, że to będzie wyglądało tak nieładnie, a przy okazji zapach również będzie nie zachęcał.
0: Tauron Ekoenergia tłumaczy, że gdyby nie opróżnienie zalewu, mogłoby dojść do powodzi.
9: Przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika.
0: Mówił Jacek Bieńkowski. Woda powróci do zalewu Pilchowickiego dopiero w 2028 roku.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponownie mamy ostrzeżenia przed upałem i burzami obowiązują prawie w całej Polsce, nie zagrzmi jedynie na wschodzie i północnym zachodzie kraju.
11: Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy wiatru podczas burz do 100 km na godzinę.
0: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW, a jutro ponownie upały, ochłodzenie dopiero od czwartku. Na koniec jeszcze sport i dobre wieści z kortów w Londynie. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz Wimbledonu i awansowała do drugiej rundy. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 6-3.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
3: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: I ty, właśnie ty.
0: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Potrącenie dziecka w Poznaniu lądował śmigłowiec LPR. Incydent z udziałem polskiego samolotu w Izraelu. Za chwilę szczegóły. Prawie 60 milionów euro zebrano na dzieła papieskie. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczny wypadek w Poznaniu. Na ulicy Szczawnickiej 12-latek na rowerze został potrącony przez kierowcę osobówki. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji przekazanych przez służbę wynika, że chłopiec jest przytomny. Incydent z udziałem maszyny lotu. Pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie, informują media w Izraelu. W związku z takim sygnałem poderwano izraelskie myśliwce. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
2: Lot ogranicza się do krótkiego komunikatu. Czytamy w nim, że załoga zgłosiła stan zagrożenia, ale zgłoszenie zostało wycofane w dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego, a samolot skierowano na lotnisko w Bułgarii. O incydencie rozpisują się izraelskie media. Według ich relacji pilot, przelatując nad Turcją, przez pomyłkę aktywował procedurę sygnalizującą porwanie. W związku z tym poderwano izraelskie myśliwce. Te wróciły do bazy dopiero po tym, jak odzyskano komunikację z maszyną. Incydent uznawany jest za nietypowy i niebezpieczny, a jego wszystkie okoliczności ma wyjaśnić śledztwo.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Jutro OIOM Szpitala Miejskiego w Świnoujściu wznowi działalność. Oddział od 2 miesięcy był zawieszony z powodu awarii.
3: Pojawiały się komunikaty o błędach w sieci elektrycznej, która zasilała bardzo wrażliwe urządzenia podtrzymujące życie pacjentów na OIOM-ie. Udało nam się usunąć te wszystkie niedogodności.
1: Mówił prezes szpitala Wojciech Włodarski. Pacjenci zostali przewiezieni do Gryfic i Szczecina, a od jutra oddział ma pracować już normalnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 60 milionów euro na dzieła papieskie. Tyle zgromadzono w zeszłym roku w ramach zbiórki na Święto Pietrze, czyli inicjatywy charytatywne Ojca Świętego. Wśród najbardziej hojnych krajów znalazły się Stany Zjednoczone, Włochy i Brazylia. Tegoroczna zbiórka w kościołach w całej Polsce odbyła się wczoraj. Przekazane ofiary są konkretnym sposobem włączenia się w papieską misję głoszenia Ewangelii oraz niesienia miłości i nadziei na cały świat, mówi ksiądz Przemysław Robaszkiewicz z papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary.
4: To taka dobrowolna, coroczna zbiórka, z której finansowane są takie dwa cele. Bezpośrednia pomoc Watykanu dla ofiar wojen, głodu, katastrof naturalnych, a po drugie są to fundusze, które przekazywane są na utrzymanie watykańskich urzędów i instytucji. Archiwa, biblioteki, dykasterie, chociażby do spraw uchodźców, które służą całemu światu.
1: Tradycyjnie zbiórka prowadzona jest co roku w uroczystość świętych Piotra i Pawła.

0: Radio Plus.
1: Tragedia nad wodą. Na Lubelszczyźnie utonął mężczyzna. Jutro prezydent spotka się z ministrem obrony przed szczytem NATO w Ankarze. I jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze, ostrzega IMGW. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą, tym razem w Zamościu na Lubelszczyźnie. W zalewie miejskim niedaleko centrum miasta utopił się 22-letni mężczyzna. Szczegóły zna Bartek Ważny.
2: Jak podaje zamojska policja, mężczyzna pływał po zalewie na rowerze wodnym. W pewnym momencie wskoczył do wody, ale już z niej nie wypłynął. 22-letniego mieszkańca Zamościa wyciągnęli ratownicy wodni, którzy byli obecni na miejscu. Mimo natychmiastowej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
1: Na miejscu pracują prokurator i policja. Jutro prezydent Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To przed nadchodzącym szczytem NATO w Ankarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie kwestie są do ustalenia?
3: Wypracowane ma zostać wspólne stanowisko. Prezydent prowadził swoje konsultacje z innymi przywódcami, szef MONU ze swoimi odpowiednikami, ale podczas szczytu przekaz ma być spójny, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
3: Spotkanie prezydenta i szefa MONU będzie też okazją do poruszenia kwestii stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
4: Nad tą sprawą też pracujemy. Pewnie też to pojawi się na tym spotkaniu, ale przede wszystkim szczyt NATO w Ankarze.
3: W sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, przypomnijmy, Pentagon wyraził wstępne zainteresowanie. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruch odbywa się bez przeszkód, informuje PKP Intercity. Fala upałów utrudniała życie pasażerom. Wczoraj odwołano prawie 260 pociągów. Teraz sytuacja wróciła już do normy, choć z drobnymi wyjątkami. Z podróżnymi rozmawiał Jakub Krzyżak.
5: Opóźnienia i odwołania pociągów mocno dały im się we znaki.
6: 15 minut, a zobaczymy co dalej.
7: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają. Każdego dnia jest jakiś opóźniony.
5: Panów pociąg mocno opóźniony?
8: Nie, 7 minut, to dobry wynik.
5: Mówili mi pasażerowie na stacji Warszawa Zachodnia. Jak zapewnił mnie rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, ruch pociągów odbywa się już bez przeszkód, a kolej stara się wyciągnąć wnioski z ostatniej fali upałów. Zapewnia mnie Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor do spraw bezpieczeństwa PKP PLK.
9: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi w zakresie sieci trakcyjnej na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych.
5: Tak by uodpornić się zarówno na upały, jak i oblodzenia sieci zimą.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jeszcze dziś i jutro upały, miejscami również niebezpieczne burze. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek ma się ochłodzić, temperatura nie przekroczy 30 stopni. Zanim jednak ochłodzenie, czekają nas nawałnice, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny, niosąc burze. Te zjawiska miejscami będą bardzo gwałtowne, połączone z nawalnymi opadami deszczu, gradobiciami i bardzo silnymi porywami wiatru.
1: Może wieć nawet 100 km na godzinę.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, przypominam, że w wakacje spotykamy się codziennie i codziennie przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Dziś na początek Papa Dance i Nietykalni, potem Malam, ta noc do innych niepodobna, a także grupa Queen w nagraniu I Want to Break Free.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii teraz będzie niezwykle dyskotekowo, bo to formacja Discotek i fragmenty słynnych światowych dyskotekowych przebojów. Potem grupa Continent No. 6 i utwór Afro America.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższe minuty gramy po włosku. Toto Cotugno Soli, potem Albano i Remina Power, Sempre Sempre, Umberto Tabi, Chelsea Cigliano, a także Adriano Celentano w piosence Azzurro.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Francuska wokalistka Lio utworem Amore Solitaire zaczyna nasz kolejny miks. Potem kolejna francuska gwiazda, księżniczka Monaco Stéphanie Oregan, będzie też Desiree Lee, Voyage, Voyage.

To była Desirella, teraz Jimmy Somerville i Jane Myers Kingston w nagraniu Come On To The Radio. Potem Belinda Carlisle Aruba, także duet Pet Shop Boys i Always On My Mind.

Annie Lennox i Dave Stewart, czyli Yazoo za nami, a przed nami Bonem i Silicon Fusion, potem Fantastic Mama Told Me, potem raz jeszcze Bonem w kolejnym wielkim hicie Bahama Mama.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.